0: Dove Hemeria Giga? Serta jest podpalona. I serta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

首歌。

0: Yeah.
1: Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę. Może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje myśli są brudne. Przepraszam ciebie bardzo, już inaczej nie umiem.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz? Moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Rosyjski atak rakietowy na Zaporoże spowodował tragiczne skutki, w wyniku których zginęło 5 osób, a 20 zostało rannych. Kijów został ostrzelany pociskami balistycznymi, co wywołało serię wybuchów wymagające interwencji służb ratunkowych w rejonie Szewczenkowskiej miejscowość, w miejscowościach Pawłochrad i Zaporoże odnotowano liczne pożary oraz eksplozje. Ukraina zmaga się obecnie z trudnościami w przechwytywaniu rosyjskich pocisków balistycznych, co wynika z braku pocisków PAK-3 do systemów Patriot. W ramach działań obronnych Ukraina zabezpiecza obszar Czarnobyla przed potencjalnymi atakami z północy poprzez budowę okopów oraz infrastruktury przeciwdronowej. Wzdłuż granicy z Białorusią wzmocniono obecność wojsk i rozstawiono punkty kontrolne na drogach. Władze ukraińskie otrzymały od białoruskiej strony decyzję o wyłączeniu przekaźników dronowych, o co zostały wezwane w czerwcu. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza przy suchych warunkach. W centralnej części kraju, w Warszawie, odnotowujemy 17 stopni. We Poznaniu oraz na zachodzie, w Gorzowie, termometry wskazują 14 stopni, a towarzyszą im opady deszczu. Najcieplejsze warunki panują na południu. W Krakowie i Rzeszowie temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1017 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Dzień dobry, minęła szósta, kolejny dzień, kolejne wyzwania, ale mamy nadzieję też, że kolejne przyjemności. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do dziesiątej.

Jak to się tak dziwnie składa, że zawsze z samego rana brakuje nam tych mitycznych 5 minut? I gdzie je znaleźć? Albo inaczej, gdzie one się gubią? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że najbliższe 4 minuty wypełni dobra muzyka w moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic, jadąc w kierunku Wrocławia, trwa wymiana nawierzchni na obiekcie mostowym. Zajęty jest prawy pas ruchu, lewa jezdnia pozostaje przejezdna. Na drodze ekspresowej S1 w rejonie Lędzin wprowadzono czasową organizację ruchu związaną z pracami budowlanymi między Kosztowy i Bieruniem. Ponownie na autostradzie A4, na odcinku od węzła Bolesławiec do węzła Krzyżowa w kierunku Wrocławia, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wybiterowaną nawierzchnię. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Ciekawe, czy jak ktoś pije tyle kawy, co ja, tak mniej więcej 2 do 6 rano, no może 6:15, a potem jeszcze co najmniej 3, to już nie zakrawa trochę na uzależnienie. Może zwykły nawyk, a może to już regularny nauk. Nie wiem, może pójdę się przebadać, ale to jak wypiję kawę. Zostań z moje Radio 24.

już jedziemy do roboty rano, to bądźmy dla siebie uprzejmi. I ja wiem, że to jest trudne, że rano to się nie chce, że często się wstało tą lewą nogą. Ale mimo wszystko mały uśmiech od ciebie może spowodować całą lawinę uśmiechów na drodze. Czego sobie i wam życzę.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty stacji meteorologicznych pokazują, że w Polsce panuje umiarkowana aura. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 13 stopni Celsjusza przy suchej pogodzie. W centralnej części kraju, w Warszawie i Wrocławiu, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza. Warunki są suche, jednak w Poznaniu oraz w Gorzowie odnotowujemy opady deszczu. Najcieplejsze temperatury, sięgające 19 stopni Celsjusza, zarejestrowano na południu, w Krakowie i Rzeszowie. W Suwałkach termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1017 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331.
1: Kotły na pelet, drewno, drewno, drewno z pelet. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
2: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najważniejsze informacje w serwisie Moje Radio 24. Sytuacja kryzysowa wywołana pożarami w Serbii przybrała na sile. Największy z nich objął ponad 2000 hektarów rezerwatu Deliblacka, Peszczara. Służby ratownicze walczą z ogniem, a z kilku miejscowości ewakuowano mieszkańców zagrożonych przez zbliżające się płomienie. Pożary w Serbii są częścią szerszego problemu klimatycznego w Europie, gdzie ekstremalnie wysokie temperatury, silny wiatr oraz susza sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się ognia. Powoduje to dotkliwe straty i konieczność ewakuacji mieszkańców również w krajach takich jak Francja, Hiszpania i Grecja. Wojna na Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Zaporoże zginęło 5 osób, a 20 zostało rannych. Kijów został zaatakowany pociskami balistycznymi, co doprowadziło do serii wybuchów. Służby ratunkowe interweniowały w rejonie szewczenkowskim stolicy po odnotowanych eksplozjach. Dodatkowo w Pawłochradzie oraz Zaporożu wystąpiły liczne pożary i serie wybuchów. Ukraińskie siły obronne borykają się obecnie z dużymi trudnościami w skutecznym przechwytywaniu rosyjskich pocisków balistycznych, co jest spowodowane brakiem rakiet PAK-3 do systemów Patriot. To były najważniejsze informacje.
3: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie umiarkowane temperatury. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie panuje sucha pogoda przy temperaturach odpowiednio 14 i 12 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie, termometry wskazują 16 stopni, natomiast w Poznaniu występują opady. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, jest cieplej. Odnotowujemy 18 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W Suwałkach temperatura wynosi 14 stopni, a w Gorzowie również 14 stopni, jednak w tym regionie występuje opad. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1018 hektopaskali.

Wstajemy, pora się ruszyć, to moje Radio 24. Chciałem tylko pozwolić sobie na drobną sugestię. Otóż wydaje mi się, że świat przed pierwszą kawą i po niej to są dwie zupełnie różne planety. Najpierw zero energii i nic się nie chce, a potem jakoś z minuty na minutę troszkę bardziej i jakby bardziej wesoło. A u nas teraz kilka wesołych piosenek. Zostań z moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S19, na odcinku między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka trwa rozbudowa trasy. Kierowcy jadący w kierunku Lublina muszą liczyć się z przełożeniem ruchu na nową jezdnię oraz ograniczeniami prędkości do 40 km na godzinę w miejscach przejazdów przez pas dzielący. Na drodze krajowej K3, na odcinku Jelenia Góra, Jakuszyce w miejscowości Piechowice, obowiązują następujące ograniczenia. 50 km na godzinę na dojeździe do obiektu mostowego od strony Jeleniej Góry oraz 40 km na godzinę od strony Szklarskiej Poręby. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.
4: Coraz dłuższe dni.

0: Nowe Pytanie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Życie bywa przewrotne. Siedzisz sobie w pracy, nuda, godziny się ciągną, każdy dzień taki sam, ale spróbuj tylko pójść na zwolnienie. Nagle szef zamawia sushi dla wszystkich, CBŚ aresztuje księgową, a papież wpada z wizytą. No i powiedzcie sami, wolicie spokój czy trochę emocji w pracy? Zajrzyj na moje radio24.pl i napisz w komentarzu.

Paweł Kukiz śpiewał Miasto budzi się. No i bardzo fajnie, czasami naprawdę bardzo fajnie patrzeć, jak miasto i okolica budzi się do życia i wstaje słońce. Dobrego dnia z Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy zróżnicowane warunki. Na północy i północnym wschodzie Panin. W Gdańsku i Suwałkach termometry wskazują 14 stopni Celsjusza przy umiarkowanym lub słabym wietrze. W Szczecinie temperatura wynosi 12 stopni. Warunki są suche. W centralnej części kraju, w Warszawie, odnotowujemy 16 stopni Celsjusza. Z kolei w Poznaniu oraz w Gorzowie występują opady deszczu. Najcieplej jest na południu. W Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1018 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22:00.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto najważniejsze informacje w serwisie Moje Radio 24. Sytuacja kryzysowa wywołana pożarami w Serbii przybrała na sile. Największy z nich objął ponad 2000 hektarów rezerwatu Deliblacka, Peszczara. Służby ratownicze walczą z ogniem, a z kilku miejscowości ewakuowano mieszkańców zagrożonych przez zbliżające się płomienie. Pożary w Serbii są częścią szerszego problemu klimatycznego w Europie, gdzie ekstremalnie wysokie temperatury, silny wiatr oraz susza sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się ognia. Powoduje to dotkliwe straty i konieczność ewakuacji mieszkańców również w krajach takich jak Francja, Hiszpania i Grecja. Wojna na Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Zaporoże zginęło 5 osób, a 20 zostało rannych. Kijów został zaatakowany pociskami balistycznymi, co doprowadziło do serii wybuchów. Służby ratunkowe interweniowały w rejonie szewczenkowskim stolicy po odnotowanych eksplozjach. Dodatkowo w Pawłochradzie oraz Zaporożu wystąpiły liczne pożary i serie wybuchów. Ukraińskie siły obronne borykają się obecnie z dużymi trudnościami w skutecznym przechwytywaniu rosyjskich pocisków balistycznych, co jest spowodowane brakiem rakiet PAK-3 do systemów Patriot. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach od 14 do 19 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie, warunki są podobne, jednak w Poznaniu oraz Gorzowie występują opady deszczu. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu. W Krakowie i Rzeszowie temperatura sięga 19 stopni Celsjusza przy słabym wietrze.
1: To jest Moje Radio 24.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Ciekawe, czy jak się wypija dziennie 4 kawy, to jeszcze jest tylko taki nieszkodliwy nawyk, czy też może już regularny nałóg? No, bardzo to jest interesujące. Warto się nad tym zastanowić. No, a jaka jest prawda? Prawda leży gdzieś pewnie po środku. Ja się chyba zbadam, zrobię sobie test z internetu, czy to nałóg, czy to jeszcze nawyk. Ale jak wypiję kawę?

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A2 na odcinku węzeł Kałuszyn kierunek Siedlce utrudniony jest przejazd przez zajęcie prawego pasa ruchu. Na drodze ekspresowej S10 na odcinku między Szczecinem a węzłem Kobylanka trwają prace budowlane. Zamknięta jest jezdnia północna, a ruch odbywa się dwukierunkowo jezdnią południową. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Mam taką propozycję. Wstań rano i sprawdź, czy mięśnie twojej twarzy jeszcze działają. Spróbuj się uśmiechnąć do samego siebie, do lustra. Mnie pomaga, serdecznie polecam.

Czasami zabiegany poranek potrafi skończyć się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi w obiad. Anglicy nawet na to mówią i Amerykanie brunch. Po polsku to nie wiem, obiadokolacja jest, śniadanie, obiad. Nie spotkałem się szczerze, chociaż mi się zdarza. O śniadaniu warto pamiętać.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury od 14 do 19 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie, jest sucho, natomiast w Poznaniu oraz Gorzowie występują opady. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu. W Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 19 stopni Celsjusza przy słabym wietrze.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł na beton.
2: Rok, godzina.

0: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Oto najważniejsze informacje w serwisie Moje Radio 24. Sytuacja kryzysowa wywołana pożarami w Serbii przybrała na sile. Największy z nich objął ponad 2000 hektarów rezerwatu Deliblacka, Peszczara. Służby ratownicze walczą z ogniem, a z kilku miejscowości ewakuowano mieszkańców zagrożonych przez zbliżające się płomienie. Pożary w Serbii są częścią szerszego problemu klimatycznego w Europie, gdzie ekstremalnie wysokie temperatury, silny wiatr oraz susza sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się ognia. Powoduje to dotkliwe straty i konieczność ewakuacji mieszkańców również w krajach takich jak Francja, Hiszpania i Grecja. Wojna na Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Zaporoże zginęło 5 osób, a 20 zostało rannych. Kijów został zaatakowany pociskami balistycznymi, co doprowadziło do serii wybuchów. Służby ratunkowe interweniowały w rejonie szewczenkowskim stolicy po odnotowanych eksplozjach. Dodatkowo w Pawłochradzie oraz Zaporożu wystąpiły liczne pożary i serie wybuchów. Ukraińskie siły obronne borykają się obecnie z dużymi trudnościami w skutecznym przechwytywaniu rosyjskich pocisków balistycznych, co jest spowodowane brakiem rakiet PAK-3 do systemów Patriot. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku i Szczecinie, utrzymują się opady deszczu przy temperaturach od 14 do 17 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, Panin, w Warszawie i Poznaniu deszcz pada intensywniej. Warunki poprawiają się na południu. We Wrocławiu i Krakowie jest sucho, a termometry wskazują odpowiednio 18 i 20 stopni Celsjusza. W Rzeszowie odnotowano jedynie lekki deszcz przy temperaturze 21 stopni.

No już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.

wstać z łóżka z lewą nogą, a może lepiej wstać z łóżka prawą nogą, albo obiema nogami, naraz, niezależnie od tego, którą nogą dzisiaj wstaliście, nastrój poprawi muzyka. W moje Radio 24.

czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S5 między węzłem Trzebnica a węzłem Widawa trwają prace przy naprawie barier energochłonnych. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Godzieszów do węzła Bolesławiec w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu wybrzuszenia nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

taka sytuacja. Jedziemy i wszystko przeciwko nam. Chcemy dotrzeć na czas do pracy, chcemy odwieźć dzieci do szkoły i się nie spóźnić. A tutaj tak, najpierw śmieciarka, potem betoniarka, następnie koparka, korek, radiowóz, kontrola trzeźwości, bo mają trzeźwy poranek. Ja mam każdy, nie wiem jak u nich tam, ale widocznie nie każdy mają, bo sprawdzają. No i co? A tu się okazuje, że mimo tych wszystkich przeszkód udało się dotrzeć do celu zgodnie z planem. Tego chcemy, tego się domagamy i niech tak będzie.

Zdarza ci się taki moment zawieszenia, kiedy siedzisz na łóżku przez 3 minuty, patrzysz w ścianę i przypominasz sobie, kim jesteś tak naprawdę? Oby jak najrzadziej. Wstajemy, wstajemy. Pora się ruszyć. Rozrusza muzyka w Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie, utrzymują się opady deszczu przy temperaturach od 14 do 17 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w Warszawie i Poznaniu, deszcz pada intensywnie, a termometry wskazują około 16 i 17 stopni. Sytuacja jest lepsza na południu. W Krakowie mamy 20 stopni i suchą pogodę, natomiast w Rzeszowie temperatura sięga 21 stopni, przy jedynie lekkich opadach. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ukraińskie siły przeprowadziły atak dronami na magazyn firmy Wildberries w rosyjskim obwodzie woroneskim, co doprowadziło do wybuchu pożaru i ewakuacji obiektu. Firma Wildberries, będąca jednym z największych sprzedawców internetowych w Rosji, oraz jej partner Bank Tbi ponieśli znaczące straty finansowe w wyniku uderzenia. Eksperci wskazują, że jeśli ataki na kluczowe przedsiębiorstwa zostaną kontynuowane, mogą one doprowadzić do punktu zwrotnego dla rosyjskiej gospodarki. W Warszawie wieczorne burze spowodowały szereg interwencji służb ratunkowych oraz uszkodzenia infrastruktury. Straż pożarna przeprowadziła 33 akcje, głównie w dzielnicach Praga Północ i Targówek, gdzie odnotowano powalone drzewa utrudniające ruch oraz uszkodzenia konstrukcji budynku. W dzielnicy Bielany ewakuowano dzieci z obozu wakacyjnego przed zagrożeniem miejscowość. W całym kraju Straż Pożarna zarejestrowała 673 interwencje związane z gwałtownymi burzami, silnym wiatrem oraz uszkodzeniami infrastruktury. W wyniku tych zdarzeń rannych zostało 3 osoby. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza, a opady deszczu towarzyszy im umiarkowany lub silny wiatr. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Warszawie, utrzymuje się intensywny deszcz przy temperaturze 17 stopni. Warunki poprawiają się na południu. We Wrocławiu odnotowano 18 stopni, a w Krakowie 20 stopni, gdzie panuje sucha pogoda. Najcieplejsza temperatura w kraju wystąpiła w Rzeszowie, gdzie termometr pokazuje 22 stopnie Celsjusza przy lekkim deszczu.

0: Moje Radio 24.
1: No już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają do końca.

Lubisz wieczorny klimat, 23 jest twoja. Pościelowe, muzyka do słuchania, do czucia i jeszcze do czegoś, co czasami też się kończy na nia. Zostanie z nami.

0: And anybody who take the bottle, Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Dobry tekst jest jak dobra kawa. Musi mieć moc i charakter. Dlatego obok światowych hitów pilnujemy mądrego polskiego słowa. Trochę klasyki, trochę nowoczesnego rytmu, który ma coś do powiedzenia. W moje Radio 24 gramy to, co ważne.

Dosłownie jedno połączenie i robisz komuś dzień. Dzwoń 22 602 0068. Zamów piosenkę z dedykacją. Powtórzę 22 602 0068.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza, a opady deszczu towarzyszy im umiarkowany lub silny wiatr. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Warszawie, utrzymuje się intensywny deszcz przy temperaturze 17 stopni. Warunki poprawiają się na południu. We Wrocławiu odnotowano 18 stopni, a w Krakowie 20 stopni, gdzie panuje sucha pogoda. Najcieplejsza temperatura w kraju wystąpiła w Rzeszowie, gdzie termometr pokazuje 22 stopnie Celsjusza przy lekkim deszczu.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęło południe, w związku z tym otwieramy naszą skrzynkę z polskimi gwiazdami. Przez najbliższą godzinę tylko i wyłącznie polskie kawałki.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały, zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze?

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy powołane w 2015 roku do walki z poważną przestępczością, w tym tą popełnianą przez wysokich rangą urzędników, mierzy się z licznymi kontrowersjami. Instytucja jest krytykowana za śledztwa wobec przeciwników politycznych Wołodymyra Zełenskiego oraz skandale dotyczące jej własnego kierownictwa. Unia Europejska domaga się reformy biura i uczynienia procesu wyboru szefa bardziej niezależnym, jednak do tej pory nie przedstawiono projektu zmian. W kraju polskim politycy Prawa i Sprawiedliwości zgłosili wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie przyznania pomocy finansowej przez Annę Konieczyńską sobie oraz bliskim osobom mimo braku szkód powodziowych. Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz prokuratura prowadzą obecnie czynności kontrolne i weryfikacyjne dotyczące udzielania wsparcia na usuwanie skutków powodzi w powiecie Karkonoski miejscowość. Według ustaleń medialnych środki z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiły do 3 lokalnych podmiotów, które nie wykazały szkód spowodowanych przez powódź. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 19 do 20 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w Warszawie i Poznaniu, notujemy intensywne opady deszczu przy dość silnym wietrze. Z kolei we Wrocławiu i Krakowie panuje sucha pogoda, a termometry wskazują wartości od 20 do 23 stopni Celsjusza. Na wschodzie kraju w Suwałkach temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza przy silnym wietrze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 13, słuchasz Moje Radio 24 od 13 do 17 u nas na antenie. Moi drodzy, wybieracie numer telefonu 22 602 0068, tam nagrywacie swoje pozdrowienia, wybieracie piosenkę. Ja to dostaję i umieszczam od razu na naszej antenie. Maciej Korzowski, zapraszam.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Czasami najwięcej mówi cisza między piosenkami, ale my wypełniamy ją tylko tym, co najlepsze. Kolejna godzina, kolejny zestaw starannie dobranych dźwięków. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie.

Masz chwilę? Wystarczy kilkanaście sekund. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy opady deszczu przy temperaturach w granicach 19 i 20 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Poznaniu oraz w Warszawie, występuje intensywny deszcz połączony z dość silnym wiatrem. Termometry w tych miastach wskazują odpowiednio 19 i 21 stopni Celsjusza. Warunki są znacznie lepsze na południu. We Wrocławiu i Krakowie jest sucho, a temperatury wynoszą 20 i 23 stopnie Celsjusza. W Rzeszowie występuje lekki deszcz przy 22 stopniach, natomiast w Suwałkach termometry pokazują 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W domu dziecka w Pęcherach wybuchł pożar, który zmusił nieletnich podopieczników i opiekunów do ewakuacji. Wszystkie osoby opuściły budynek bezpiecznie. Według wstępnych ustaleń przyczyną zdarzenia było uderzenie pioruna, które spowodowało uszkodzenie dachu budynku. Władze powiatu zapewniają, że podopieczni mają zapewnione wsparcie oraz niezbędne środki bytowe i proszą o nieorganizowanie zbiórek na ich rzecz. W Holandii przeprowadzono ekshumację szczątków Jewena Konowalca, które zostaną przewiezione na Ukrainę i pochowane na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem miejscowość. Rada Najwyższa Ukrainy zdecydowała o utworzeniu Panteonu Narodowego, w którym mają spocząć zasłużeni obywatele. Szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej Konowalca zostaną podane w późniejszym terminie. Projekt powołania ukraińskiego Panteonu Narodowego wywołał kontrowersje związane z możliwością uhonorowania Stepana Bandery oraz reakcją władz Polski na wcześniejsze decyzje prezydenta Zełenskiego. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w północnej i zachodniej części kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występują opady deszczu przy temperaturach od 18 do 21 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w Warszawie i Poznaniu, notujemy intensywne opady deszczu przy umiarkowanym lub silniejszym wietrze. Z kolei na południu Polski panują lepsze warunki. We Wrocławiu oraz Krakowie jest sucho, a termometry wskazują odpowiednio 21 i 24 stopnie Celsjusza. W Rzeszowie występuje lekki deszcz przy temperaturze 22 stopni, natomiast w Suwałkach odnotowano opady deszczu przy temperaturze 16 stopni.
1: To jest Moje Radio 24.

Zadzwoń, nagraj się i wybierz muzykę dla kogoś. 22 602 0068. Prosto i szybko. 22 602 0068.

chcesz coś przekazać całemu światu? Kain Legrancen, jak ktoś kiedyś śpiewał. 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 00 68.

Kiedyś muzyka wymagała cierpliwości. Przewijanie kaset na ołówku, czekanie z palcem na przycisku rekord. Dzisiaj wszystko mamy na jedno kliknięcie, ale ta magia oczekiwania no gdzieś nam uciekła. Staram się ją dla Was odzyskać w każdej godzinie programu. Tu moje Radio 24. Gramy bez pośpiechu.

informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występuje opad deszczu przy temperaturach od 18 do 21 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, notujemy intensywne opady oraz silniejszy wiatr. Warunki są znacznie lepsze na południu. We Wrocławiu i Krakowie jest sucho, a termometry wskazują odpowiednio 21 i 24 stopnie Celsjusza. Na wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 16 stopni przy opadach deszczu. Natomiast w Rzeszowie odnotowujemy 22 stopnie i lekki deszcz. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
7: O

0: Rock. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Polska zmaga się z ekstremalnymi upałami i rekordowymi temperaturami. Eksperci ostrzegają, że obecna fala gorąca to dopiero początek problemów związanych z wysokimi temperaturami. Kraj walczy z licznymi pożarami, a w zagrożonych miejscach wydano już nakazy ewakuacji. W wiadomościach zagranicznych Donald Trump ogłasza sukces w kwestii sytuacji w Iranie, jednak pojawiają się doniesienia o poważnych problemach logistycznych Stanów Zjednoczonych ujawnionych podczas wojny. Amerykański arsenał jest niemal całkowicie wyczerpany w zakresie precyzyjnych pocisków ofensywnych oraz rakiet Patriot. Szacuje się, że uzupełnienie tych braków zajmie lata. Braki te wpłynęły negatywnie nie tylko na sytuację Stanów Zjednoczonych w konflikcie z Iranem, lecz także na bezpieczeństwo Ukrainy, która zmaga się z dotkliwym niedoborem pocisków. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, odnotowujemy podobne temperatury. Jednak towarzyszą im intensywne opady oraz dość silny wiatr. Warunki poprawiają się na południu. We Wrocławiu mamy 22 stopnie, a w Krakowie 24 Celsjusza, przy czym w obu miastach jest sucho. Na wschodzie Polski, w Rzeszowie, temperatura wynosi 23 stopnie przy lekkim deszczu.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

15, prawie koniec pracy, a my jeszcze może zdążymy zmieścić wasze pozdrowienia i dedykacje muzyczne na naszej antenie. Wystarczy zadzwonić 22 602 00. Nie!

świecie, gdzie każdego dnia wychodzą tysiące nowych piosenek, my robimy dla Was selekcję. Wybieramy te, które zostają w sercu na dłużej niż jeden sezon. Selekcja ponad rotację. To nasza zasada. Słuchacie mojego Radia 24.

Statystyki nie kłamią. Spędzamy ze sobą kilka godzin dziennie. To już nie jest tylko słuchanie radia. To jest wspólna zmiana w robocie. Dzięki, że pozwalacie mi sobie towarzyszyć przy tych wszystkich mailach i raportach. Obiecuję żadnych zbędnych wrzasków. Tylko to, co w muzyce najważniejsze.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i centralnej części Polski utrzymuje się deszczowa aura. W Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W Poznaniu i Warszawie opady są intensywne, a wiatr wieje dość mocno. Warunki poprawiają się w południowej części kraju. We Wrocławiu jest sucho i ciepło, odnotowano 22 stopnie Celsjusza. Natomiast w Krakowie termometr pokazuje 24 stopnie, choć należy liczyć się z silniejszymi podmuchami wiatru. Na wschodzie Polski, w okolicach Suwałk i Rzeszowa, temperatura wahają się między 18 a 23 stopniami Celsjusza przy opadach deszczu o różnym natężeniu.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Polska zmaga się z ekstremalnymi upałami i rekordowymi temperaturami. Eksperci ostrzegają, że obecna fala gorąca to dopiero początek problemów związanych z wysokimi temperaturami. Kraj walczy z licznymi pożarami, a w zagrożonych miejscach wydano już nakazy ewakuacji. W wiadomościach zagranicznych Donald Trump ogłasza sukces w kwestii sytuacji w Iranie, jednak pojawiają się doniesienia o poważnych problemach logistycznych Stanów Zjednoczonych ujawnionych podczas wojny. Amerykański arsenał jest niemal całkowicie wyczerpany w zakresie precyzyjnych pocisków ofensywnych oraz rakiet Patriot. Szacuje się, że uzupełnienie tych braków zajmie lata. Braki te wpłynęły negatywnie nie tylko na sytuację Stanów Zjednoczonych w konflikcie z Iranem, lecz także na bezpieczeństwo Ukrainy, która zmaga się z dotkliwym niedoborem pocisków. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza przy opadach deszczu i umiarkowanym lub silniejszym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, warunki są gorsze. Odnotowujemy intensywne opady oraz dość silny wiatr, a termometry wskazują od 19 do 21 stopni Celsjusza. Warunki poprawiają się w kierunku południa. W Krakowie mamy 25 stopni Celsjusza i suchą pogodę przy dość silnym wietrze, natomiast w Rzeszowie temperatura wynosi 23 stopnie przy lekkim deszczu. We Wrocławiu jest sucho i ciepło, blisko 22 stopni. W pozostałych regionach, takich jak Suwałki i Gorzów, temperatura oscyluje między 18 a 20 stopniami Celsjusza przy opadach deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: moje. Radio 24.
1: 16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

przez Warszawę, aż po wasze głośniki. Standard światowego radia, ale z lokalnym sercem. To jest Moje Radio 24, wasz punkt odniesienia w świecie muzyki.

czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S5 między węzłem Trzebnica a węzłem Widawa trwają prace przy naprawie barier energochłonnych. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Godzieszów do węzła Bolesławiec w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu wybrzuszenia nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Sztuczna inteligencja potrafi już napisać kod, ale ostatnio spróbowała wymyślić przepis na pizzę i dodała do niej jagody z chrzanem. My w moim Radiu 24 zostajemy przy sprawdzonych przepisach. Klasyczna playlista i zero halucynacji algorytmów. To prawdziwe brzmienie.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w wielu częściach Polski występuje deszcz oraz silniejszy wiatr. W Warszawie i Poznaniu notujemy intensywne opady przy temperaturze około 20 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, również pada. Sytuacja poprawia się w południowej części kraju. W Krakowie jest sucho i ciepło. Temperatura wynosi 25 stopni Celsjusza. Natomiast w Rzeszowie występuje jedynie lekki deszcz przy 23 stopniach. We Wrocławiu panuje sucha aura, a termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Polska zmaga się z ekstremalnymi upałami i rekordowymi temperaturami. Eksperci ostrzegają, że obecna fala gorąca to dopiero początek problemów związanych z wysokimi temperaturami. Kraj walczy z licznymi pożarami, a w zagrożonych miejscach wydano już nakazy ewakuacji. W wiadomościach zagranicznych Donald Trump ogłasza sukces w kwestii sytuacji w Iranie, jednak pojawiają się doniesienia o poważnych problemach logistycznych Stanów Zjednoczonych ujawnionych podczas wojny. Amerykański arsenał jest niemal całkowicie wyczerpany w zakresie precyzyjnych pocisków ofensywnych oraz rakiet Patriot. Szacuje się, że uzupełnienie tych braków zajmie lata. Braki te wpłynęły negatywnie nie tylko na sytuację Stanów Zjednoczonych w konflikcie z Iranem, lecz także na bezpieczeństwo Ukrainy, która zmaga się z dotkliwym niedoborem pocisków. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski, szczególnie w pasie północnym i centralnym, utrzymują się opady deszczu przy temperaturach oscylujących wokół 20 stopni Celsjusza. W Warszawie i Poznaniu odnotowujemy intensywne opady oraz dość silny wiatr. Z kolei na południowym zachodzie i południu kraju, w okolicach Wrocławia i Krakowa, jest sucho, a temperatura wzrasta do 22 i 25 stopni Celsjusza. Na wschodzie Polski, w Suwałkach i Rzeszowie, występuje deszcz oraz silny wiatr. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1021 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

To moje Radio 24. Codziennie o 11:00 odpalamy godzinę pełną klasycznych hitów. Numery, które znasz od lat i które dalej robią robotę. Zapraszam punktualnie o 11:00.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle w kierunku Wrocław występują utrudnienia spowodowane czyszczeniem separatorów i zajęciem pasa awaryjnego w kierunku Katowic. Na drodze ekspresowej S8 na odcinku Złotoria Chroszcz trwają roboty związane z wymianą warstwy ścieralnej. Ruch jest dwukierunkowy na jednej jezdni, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Na autostradzie A4 między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa w kierunku Wrocław obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu wybrzuszenia nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Naukowcy odkryli nową fobię. Deipnofobia, czyli lęk przed prowadzeniem rozmów przy obiedzie. Jeżeli twoi domownicy milczą przy zupie, nie martw się. Może po prostu czekają, aż skończymy grać ten numer. Smacznego, cokolwiek tam u was na talerzu.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy temperaturę 20 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centrum Polski, w Warszawie i Poznaniu, sytuacja jest podobna. Notujemy intensywne opady oraz dość silny wiatr. Warunki poprawiają się na południu. We Wrocławiu panuje sucha pogoda, a w Krakowie termometry wskazują 25 stopni Celsjusza. Na wschodzie, w Rzeszowie, występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sławomir Mędzen ocenił sytuację na scenie politycznej, stwierdzając, że Prawo i Sprawiedliwość przestało być dominującą siłą na prawicy. Według niego Pakt Senacki stanowi znaczące wyzwanie dla Karola Nawrockiego. Mędzen wskazał, że choć Jarosław Kaczyński może nawiązać porozumienie z Markiem Wochem, napotyka trudności w relacjach z innymi środowiskami prawicowymi. Karol Nawrocki został wymieniony przez polityków jako kandydat do objęcia patronatu nad Paktem Senackim, co ma usprawnić negocjacje między różnymi ugrupowaniami. W Białymstoku doszło do dramatycznego zdarzenia. Około 2-miesięczna dziewczynka została odnaleziona w oknie życia. Obok dziecka znaleziono list oraz szczegółowe informacje dotyczące imienia, karmienia oraz szczepień. Po otrzymaniu sygnału z systemu niezwłocznie powiadomiono policję i służby medyczne, a dziecko przewieziono do szpitala w celu przeprowadzenia badań. Okno życia, w którym pozostawiono dziewczynkę, funkcjonuje od 2022 roku przy pogotowiu opiekuńczym na ulicy Orłej w Białymstoku. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W pasie północnym i centralnym Polski występują opady deszczu. W Gdańsku oraz Szczecinie temperatura wynosi od 20 do 21 stopni Celsjusza. W Poznaniu i Warszawie notujemy intensywne opady przy umiarkowanym lub silniejszym wietrze. Warunki są znacznie lepsze na południu. W Krakowie termometr pokazuje 25 stopni, a we Wrocławiu 22 stopnie przy suchym niebie. Na wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 17 stopni Celsjusza i dość silny wiatr.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Jak tam, coraz bliżej domu, czy jeszcze stoimy w korku? Jest po szóstej, więc no, może być różnie, w zależności od miejscowości. Niech gra moje Radio 24 i koi z kołatanem.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: nie potrzebujesz biletu na drugi koniec świata, żeby poczuć przygodę. Mikrowyprawy to hit tego roku. Spacer nieznaną ścieżką obok domu wystarczy. A jeśli nie możesz wyjść z biura, daj się zabrać w podróż naszym dźwiękom. Moje Radio 24. Twój bilet w jedną stronę.
1: Przeszłem, kto przełknął to i czekał.

od 11 do 12 największe światowe rockowe przeboje. Power godzina w moje Radio 24. Włącz koniecznie.

Praca zdalna ma swoje prawa. Ostatnie badania pokazują, że 4 na 10 z nas pracuje w dresowych spodniach, udając na kamerce pełen profesjonalizm. Spokojnie, w moim Radiu 24 nie mamy kamer w waszych biurach. Możecie tańczyć przed monitorem. Spokojnie, nikt nie patrzy.

0: Zachuj głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie temperatura wynosi od 20 do 21 stopni Celsjusza. W Warszawie oraz Poznaniu pada intensywniej, przy temperaturze około 20 stopni. Z kolei na południu kraju warunki są lepsze. We Wrocławiu mamy 22 stopnie, a w Krakowie aż 25 stopni i sucha pogoda. W Suwałkach odnotowano 17 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze, natomiast w Rzeszowie temperatura wynosi 23 stopnie przy lekkim deszczu.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dorota Gudaniec, matka dziecka z zespołem Downa, skierowała apel do Marty Nawrockiej w sprawie ustawy pod nazwą Lex Szarlatan, która obecnie oczekuje na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Apel dotyczy obaw związanych z możliwym ograniczeniem dostępu do terapii oraz wpływem nowych przepisów na legalnie działające podmioty. Ustawa została przyjęta przez parlament i ma zwiększyć kompetencje rzecznika praw pacjenta. Papież Leon XIV powołał metropolitę krakowskiego Grzegorza Rysia do Rady DES. Ekonomii. Nowymi członkami Rady zostali kardynałowie z Serbii, Algierii i Włoch. Natomiast stanowiska koordynatora i wicekoordynatora zachowali dotychczasowi członkowie. Do składu powołano również świeckich ekspertów, w tym biznesmena z Francji. Zadaniem nowej Rady jest kontrola spraw gospodarczych i finansowych Stolicy Apostolskiej oraz Państwa Watykańskiego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 19 do 20 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, notujemy intensywne opady oraz dość silny wiatr. Warunki poprawiają się na południu. We Wrocławiu i Krakowie jest sucho, a termometry wskazują od 21 do 24 stopni Celsjusza. Na wschodniej części kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, występują opady deszczu przy temperaturach od 18 do 23 stopni.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa

0: 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej pancerni i pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
1: Mazowsze? W dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nieprzypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ma zawsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny, widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Good night.
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Rosyjskie władze wyraziły zgodę na uwolnienie Roberta Gilmana, obywatela Stanów Zjednoczonych. Decyzja zapadła po rozmowach między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem i nie wiązała się z wymogiem wymiany więźniów. Były żołnierz Marines został przetransportowany z rosyjskiego więzienia do Stanów Zjednoczonych, gdzie obecnie jego stan zdrowia monitoruje zespół lekarzy. Po przylocie mężczyzna ma trafić do ośrodka rehabilitacyjnego w Teksasie. Rodzina oraz organizacje międzynarodowe alarmowały wcześniej o pogarszającym się stanie fizycznym i psychicznym Gilmana. Według doniesień był on hospitalizowany na oddziale psychiatrycznym w rosyjskim szpitalu. W kraju Lech Wałęsa zaproponował otwarte spotkanie na żywo dla 6 osób oskarżających go o współpracę z Służbą Bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Były prezydent, wypowiadając się w mediach społecznościowych, zaprzeczył byciu agentem w latach 70. i podkreślił, że działalność służb miała na celu zaszkodzenie mu. Wałęsa wielokrotnie dementował współpracę z organami bezpieczeństwa, odnosząc się do dokumentów oraz sprawy generała Czesława Kiszczaka. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centrum kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, odnotowujemy około 20 stopni i intensywne opady. Warunki poprawiają się na południu. W Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza. Podczas gdy w Krakowie wieje dość silny wiatr, w Rzeszowie występuje jedynie lekki deszcz. Na zachodzie, we Wrocławiu, jest sucho i ciepło, a temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę Zielonych Płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Półtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie półtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Półtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Półtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: pierwsze w 2 minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prosto dróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc

0: Nisko nad ziemią dostrzegamy detale. Ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni, to tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni.

0: I wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie daty, których nie da się wymazać z pamięci. W historii polskiej muzyki jedna z nich ma bardzo konkretną godzinę i bardzo ciężki dźwięk ciszy po koncercie. 24 listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i z emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny, nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli między innymi Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy niż 1000 słów. W moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

0: jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w Słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty. Czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podwojów. To hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: Historia jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festivalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie. Po tylu latach. Co ma? Złote. Może się uśmiechnie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24 Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.
0: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24. Moje Radio 24.
0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
0: To jest Moje Radio 24.

To jest moje Radio 24.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
2: Rok, godzina.
3: Rok, godzina.

0: słuchasz
1: Moje Radio 24.
0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
2: Rok, godzina. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
0: To jest Moje Radio 24.

0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: do.
1: Now you do.
0: I can't let you in.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Himmelia Dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje Radio 24.

moje. Radio 24.